0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.
2: Я на гэта тэмы не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку маўважаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў сеймах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады маўважатую запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Мангажаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як маглося прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў сейнах будзе прыкладна год таму,
6: так.
3: Год таму была выстава Малгажаты
6: на маюку.
3: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І мы настолькі былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бецка пад Ласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентами Варшавской мастацкой академии у Варшаве. Займаюся мастацтвом сучасным, вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца пачалася от того, что мне вельми хотелось что-то зрабіць, якби такой гест солидарности с, якби, то, что робилося на границе польско-белорусской, чили праца про кризис миграційны. Але вядома, тепер кризис миграційны есть в разных странах і в разных місцях на світі, але тут конкретно хотілося мені зробити щось на цю тему, тому що я якби слідила вельми много інформації в інтернеті, як це усе проходило, читала вельми много книжок на цю тему, як я почали так якби писатися на біжонцо, ну якби у цьому часі писалися, так? Наприклад, є така книжка Миколая Грінберга «Єзус умер в Польщі». Це розмови з людьми, які я помагали на границе с активистами. Але, например, потом оказалось, что, как я приехала на Białostoczyну до своих дядов, яких николи в жизни не познала, подошла до меня на могилках такая женщина и сказала, вы знаете, где могила этого мигранта? Я даже удивилась, что тут мигрант на православных могилках. Оказалось, что это Иисус, как бы знахаловка книжки, похованный właśnie на Białostoczynie, можно сказать, при церкве, там, где лежат мои дяды. Так что якби гэты історії так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гест виконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я маху якби мастацтвам займацца, так? Маху якби гэту працу вазіць і якби цэлы час припамінаць, што гэты крызіс міграційны ёсць і што такі непокуй на свеце ёсць, попросту, так? Што маем вайну за мяжой і што якби ten непокуй цэлы час ёсць. І мне хацелася якби той непокуй паказаць у гэтай працы, але не так даслоўна, толькі хацелася, каб каждый odbiorca znajdował tam takie właśnie pachowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład nie wydają tam bacinki u poli? A czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecić? Na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolory i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Supolność białoruska u Polszy na Białostoczynie to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia. Zusim różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I imknie się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę supolną czastku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest sam fundament, jaki historycznie zakładzie na supolnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy mowa żaty. I dlatego wiem, ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy opowiadać pro to, co nas boli, co nas chwaluje, co nas cieszyć, co dla nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, jak tu zebrali się różne momenty jej twórczego życia. Na koniec, u kluczym film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, jak ten film Małgorzata rozpowiedzie, czyja jest ta historia, i ona związana z Mięskam. Ta czastka jest mocna z Mięskam i z Małgosiaj. Ta czastka bolszy z tej linii przechodu, jaką nazwali całą wystawką, ale jeszcze ten niusio, kiedy wychodzili w muzej i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u koridory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassu ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Tak samo ważne, jak poglądzieć tę pracę w kontekście tych prac, jak ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jeśli cej z białoruska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imienia Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeden licej z Białorusią mogę nauczanie u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała już białoruski. No okazało się, że u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa 2 lata. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak tu mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu, zbierzała u Polszczu, tak. I tam prodążała na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścieżce. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja jej radzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać Hetu historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzyką. Może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozkładać po kolei. Jak czytałem książkę? Skażę tak. Kalija uczyła się u Mińsku. Tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jako kap zapisaca, trzeba było kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie nie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajdował się u Niemieczynie. Chyba było po terenie 93-95 chod. Za to, że chodziła się do Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowała i wielnie to lubiła. I kiedy zaczęła uczyć się w Warszawie, cały czas bardzo regularna przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzie, potem prowadziła swoje pracy przez granicę, jaka ja nie jest lochka, tady nawet nie była lochka ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacji takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra. My mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez chety czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od raznych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dziewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła chladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
8: Witają, drogie sobry, kolor i znajdus kardesu lietuwiszkiej.
3: Wydmila Wyszwerska. Ja буду перекладати.
8: Tai dar kartą sveikinu kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkusioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinė, sakyčiau, menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
3: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrų u gėtų subotnį coplį į prigožį dienį, kad jau usia Vilniuje svetkuje noš muzeju. Jon vėmė tiešica, što tut do nas priekala Mulgažata, jena ukladšik Varšavskai akademijai masta.
2: Zdaje mnie, że to pierwsze zamierza, u jakim przedstawiam tę wystawkę. Ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to że Małgorzata z jednego boku zjawiła się brołka i programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy uznikał centr. Zaprosili kapiona Saczyła za tym, że to robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym widać jej, jak mastaczku, prosto wie się jej twórcze życie. Widać jej, jej zaangażowaność u się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ona te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierza, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supała, że ona jest, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i w naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieść czas.
6: Praca sama ja ostatnia maja. Ona powstawała dwa chody w 2020 pierwszym do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po prostu śledziła jakby informacje w prasie, w internecie i jakoś wielmi heta się przeżywała, że to ludzi pomierają w lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Ja może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ja powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracę dwa chody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Że ja na przykład mam upadlać wielmi często korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby wyradwaczami historii moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać wyradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie chety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżający na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu jest wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy i migracje, kryzysy i klimatyczne kryzysy i w ogóle mają taki świat pierwielmi niepokojące. Tu, jak będziecie śledzić tę pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu coś ukryty jest taki ja maleńki ja sekrety. Taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja może ci znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzę w odbiorców, że to ją sam heta znajdzie.
4: Co u was больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
6: Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić z chetem, że w 21 chodzi pomierają ludzi u lesie, że to

0: Падляшча. У ваяводскай управе прайшлі ўрачыстасці з нагоды дня мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі гмінаў, паветаў і гарадоў падляскіх сабраліся ў Беластоку, каб падкрэсліць ролю мясцовых уладаў у развіцці рэгіёну і падзякаваць тым, хто гадамі працуе для мясцовых супольнасцяў. Падчас адкрыцця мерапрыемства ваявода Падляшча Яцык Бжазоўскі падкрэсліў найвышэйшую важнасць самакіравання.
1: 36 lat temu podjęto decyzję, którą potem zrealizowano w praktyce, której skutkiem i konsekwencją jest dzisiejszy samorząd terytorialny. Wydaje mi się, że kiedy myślimy i mówimy o polskim samorządzie terytorialnym, wpisanym także w tą polską transformację ustrojową, to mówimy o jednej z najważniejszych i najbardziej udanych elementów, które zostały w ciągu tych 36 lat zrealizowane. Wolny, niezależny samorząd to jest silna Polska, bo silna Polska zaczyna się w samorządzie terytorialnym, o który trzeba dbać i każdego dnia go pielęgnować. To samorząd to my. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński każdego roku przyznaje specjalne odznaczenia zasłużonym samorządowcom jako wyraz podziękowania za ich pracę na rzecz małych ojczyzn. Cieszę się, że w imieniu pana ministra przekażę 20 podlaskim samorządowcom te odznaczenia, które przypominam, można uzyskać tylko raz w życiu.
2: Stanisława Kozłowska. Od 1 lipca 1995 roku. Później były trochę chudsze lata w momencie, kiedy nastąpiła reforma samorządowa i miasto Białystok stał się miastem na prawie powiatu, więc otrzymaliśmy w spadku niedoinwestowany powiat, a od razu dopłacaliśmy budżet gminy, samego miasta był na plusie, natomiast powiatu był już od razu na minusie, więc musieliśmy doinwestowywać powiat i tak to jest praktycznie do tej pory. Później były lata 2005-2007, takie dosyć chude. Później było znowu lepiej, taka sinusoida, prawda? Gdyby były prawidłowo i rzetelnie wycenione potrzeby oświaty, to byłoby bardzo dobrze. Czego trzeba? Wydaje mi się, że na pewno trzeba być przygotowanym nie tylko teoretycznie, ale praktykę też pewną trzeba mieć. Należy stąpać twardo po ziemi, w miarę prawidłowo ustalić już ten budżet, prawidłowo współpracować, ja mówię o sobie jako o skarbniku, prawda? Ze wszystkimi traktować, ja jestem skarbnikiem, jestem urzędnikiem, więc dla mnie nie ma jakichś politycznych kolorów. Ja ze wszystkimi radnymi współpracuję, współpracowałam przez 31 lat. Wydaje mi się, że tak dosyć dobrze mi się współpracowało, rzetelnie. Traktowałam i traktuję bardzo tak poważnie i z drugiej strony też nie zauważam, żeby było, jakby się to jest takie odwzajemnienie, prawda? Jestem od tego, żeby odpowiadać na pytania, wyjaśniać. No i na pewno jest przyjemnie, jeżeli jest więcej środków, prawda? Wtedy człowiek nie musi się stresować, a bywało różnie. Bywało bardzo różnie, było bardzo ciężko, ale w tej chwili jest całkiem przyzwoicie. Oby tak było.
0: Вось такі матэрыял на тэму сістэмы самакіравання ў Польшчы. Яна, варта заўважыць, складаецца з трох узроўняў: гмінаў, паветаў, ваяводстваў. Была створаная для дэцэнтралізацыі дзяржаўнай улады і перадачы большай часткі рашэнняў на мясцовы ўзровень бліжэй да жыхароў. Беларусі гэта яўна не хапае. Будучая справа, відаць. Сёння ў Польшчы функцыянуе 16 ваяводстваў, 314 паветаў, 66 гарадоў з правамі павету і каля 2477 гмінаў, якія з'яўляюцца базавым узроўнем самакіравання і найбольш непасрэдна ўплываюць на паўсядзённае жыццё грамадзянаў.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Протягнем знакомство с подляскими новинами. У Беловежи пошла працу международная науково-практичная конференция «Ренатура-2026». У центру уваги ренатурализация рек, то бок обновление их аутентичного течения, насколько я разумею, борьба с водным кризисом и адаптация до изменов климату. Одной из ключевых тем первого дня стало обновление водных систем у Беловежской пушчи, у том лику гидрологичного режима реки Нарока. Под нас обмеркование авторы докладу представница Франкфуртского зоологического товариства Моника Кмтуляк и экспертка Эдита Капович с Польского товариства охоты птушек отзначили, что реальная реализация обновления Нарауки и сумежных водных систем немагчимая без уделу белорусских природоохранных организаций.
1: Ренатуризуємо ріки в пущі вже від 2001 року. Хіба як перші в Польщі наше стовариження цей темат малої ренатуризації в лісах розпочало. Реальні ці діяння були виконувані в латах 2001-2007, бо то були звикле проги безстротоки, які заховували ту тягость рік, повстали на реках і менших струмінях. То були єдине місця, де в огле вода ще утримувала і утримувалася найдовше, потім ці місця теж повисихали. No, ale takim przykładem praktycznego wykorzystania był ostatni pożar w Puszczy Białowieskiej, gdzie straż pożarna brała wodę z jednego z tych piętrzeń, bo po prostu tam tej wody było najwięcej. Porażką dla mnie tutaj jest, że te działania przez tyle lat nie były realizowane, tak? Dopiero teraz w tym roku wracamy do tych działań, ale też, że nie zostały zrobione na całym obszarze Puszczy. One były robione wspólnie z nadleśnictwami puszczyńskimi. No i wracamy do naszej narewki, ale właśnie, żeby nie było tak różowo, to również te porażki. Więc mamy sukcesem te niebieskie odcinki, które rzeczywiście zostały zrenaturalizowane, te meandry, które zostały odtworzone, bo zostało odtworzonych 10 meandrów, ale widzicie Państwo, te czerwone meandry nie zostały zrobione na południowym brzegu, a działki pozostałe są to tereny prywatne, na których nie udało nam się uzgodnić jakby przeprowadzenia remeandryzacji i w związku z tym skoncentrowaliśmy się tylko na tym południowym brzegu.
2: Удельницы международной науково-практичной конференции по ренатурализации рек и водных систем «Ренатура-26» у Беловежи Моника Каталук с Франкфуртского зоологического товариства пришла с выступу подкреслила, что працы по ренатурализации Нарауки Беловежской пушчи потребуют долготерминового системного подхода и щельной координации помеж всеми удельниками проекта, у тым лику организациями из Беларуси.
3: Оповем о проекте, который допіро ще зачина. Офіційно зачалисьме 1 квітня того року. Projekt o tytule Przywracanie wody do Puszczy Białowieskiej, sposób na odporne krajobrazy i korzyści dla społeczności. I to jest projekt, który skaluje działania PTOP-u wcześniejsze oraz działania APB, Organizacji Ochrony Przyrody, Ochrony Ptaków w Białorusi, działania mojego kolegi Wiktara. Działaniach w Białorusi i o działaniach planowanych w tym projekcie. Sukcesem jest samo to, że zaczyna się ten projekt, że zebraliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie. Dlatego, że ja reprezentuję organizację niemiecką, pracującą na całym świecie, ale jednak niemiecką, to potrzebowaliśmy organizacji, która pracuje lokalnie, która zna lokalne uwarunkowania, zna i przyrodę, i ludzi, co jest równie ważne. Dlatego pracujemy z PTOP-em, a wcześniej z APB w Białorusi. W 2019 zaczęliśmy pracę z PTOP-em od naprawdę małych rzeczy, od ekspertyzy robionej dla narewki, wtedy jeszcze transgranicznie, z kolegami z Białorusi. Remontowaliśmy niektóre z bystrotoków, które były zniszczone przez te lata i to pozwoliło nam na sprawdzenie tych możliwości skalowania i sprawdzenia tej współpracy. Dlatego od samego początku współpracowaliśmy z Lasami Państwowymi, z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i wszystkimi nadleśnictwami puszczańskimi oraz Parkiem Narodowym. Przez już ponad rok chyba dyskutujemy, spotykamy się online na żywo, planujemy i to jest ogromnie cenny proces, przez który zachęcam wszystkich, żeby przechodzić, pomimo tego, że może być on trudny.
0: Конференція «Ренатура» у Біловежі протягне працю у польовому дискусійному форматі, включаючи презентацію виніків проєкту по відновленні рек, торф'яників і натуральної ретенції води. У гэтай подзеі удзельнічаюць навукоўцы, прадстаўнікі дзяржаўных інстытуцыяў, экалагічных арганізацыяў і эксперты ў сферы воднага кіравання з Польшчы і рэгіёну.
4: Радыё «Рацыя».

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,